0: Disco Lines in Tinash, No Broke Boys je tisto, kar smo slišali v rubriki Najnovejše pa MGK in Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Najnovejše na Radiu Salomon. Let's go!
2: Let's go!

0: Ni moment, J Balvin, Ryan Castro, DJ Snake, Tonto.
1: Držimo se konteksta, oddaje.
0: Potem pa naj bo rito tresno, še naprej.